0: Loza je bačena. Big Radio.
1: Okay, boys, here we go.
2: Radio. Nepotrebno znanje.